0: Jušemje. Biblisku stawi znów mnoze raz przypodlanie powiedaja, ale żada se przychod. Wo sebie też wot tych, koci szewak jako pedagogo jo nie dziewaja. Mnoze bieru se za napożny tydzień dowol, abo se nadchodziny na dziewaja. Kajż Marika Modzinkowa, poprawom zubno-lekarska pomocnica, abo Maria Barczowa, ladarka staroni.
1: Tam są mieli tą knihę, bo dużo pasterstwa, to jest super pomoc, tam sobie może wiele przygotować, wiele uczytać. A więcej, bo on już tak wideo oblada, przeczyta, tak są sobą smryczyli, a tak sobie to przygotuje.
2: Ja mam drójletnika, to jest on we luchkiej ryczy, im to spostrzytkuje, a ze zrami, albo poibami, albo ze rysowacza, paslicza, to poprawie na godzina, kiedy zapelnina. Dokąd się to rady czynu, a to mi luchko panie, a ja ma dżęca tego możność, że się nidzie te knihach, albo internetcie, albo dżenik, jakie poskytki, głupotać.
0: Też putnikowanie do Rożanta, słusza k klasickiemu nabożnemu tydzieni Serbach. Jak je so małym putnikam bieżało, je so Bettina Wenderotowa napraszowała.
3: Es ist Banschitz, bo tam halt przez Wudwa, ha ponio do Rożanta.
4: Ja to napina co boju do Rożanta putniku, a
5: co?
3: To eigentlich schwo, ale dat kus nezwyczajne, dokus halt nebiamo takusto, ale to poprawiamo schwo.
4: Staje o teriane dzienca.
3: Also hai so my ludzi zetkamo a hai.
4: Ha, te pon tu swobodny czas.
3: Hai, also te dzitsza ce putniko ano jo bule wadzicze zame, gdzie tam su ja ce dzitsi bula. Zyski się mówię cały rozmów, gdzie starszy mi co tak nie mógł rozmówić. Ja sobie auch aciep na to. Szada hat tak budzę, gdzie się kujcie to nasze hinajsze.
6: Zromadnie z 1600 dziećmi na putniski wódce stać. Siedzieć, ryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. Dominia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nas uczuwali.
3: Ta zromadność, zo smu mstejszy romadze zuczuwali, ha to miara weselo czynu.
7: To su wile znate spiewy, ale jenio bodu nie znate, a zatnio ryka hej doje so bohu.
8: To czyni halt einfach weselo snu mi romadze spiewać. Hej, to są ekstra spalina, jeśli nas przewodzieć, ale nic nie z nas, ale to jest to niemskie kogno.
6: Benz Berlina przewodzie się po takim biskupski dziczacy kło, runie tak kajż serbski dziczacy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna jest samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z litusze dziczacego putnikowania Rożynce.
9: Haj, a z dżęsniejszymi, niedzielniejszymi kemszami, co nabożny tydzień najwiac w osadach, nie też oficjalnie zakończy. Niebelczanskie dzieci, co iżo wesela za nie startuje nabożny tydzień, potem juce. A im przejął iżo nie tylko raz, wiele wesela.

High Holiday, je prawe hesło. Poznańskie poskytki za dzieci a młodosnych, przy którym tež šmoratko roluraje, je zaś w dniach Klemens Schmidt nosił, te namakacze na naszej internetnej stronie, a z tym wiedzą też w naszej app MDR Serbia, nedom horeka pod ze šmoratkom do przyrody, tak hesło reka. Haj tam zanicze na przykład, jak to z tak mianowanej mozaikowej rally w Niesłaczidle funguje, albo jak taka app za identyfikowanie wjezdów a formacji tutych reka. Wobladajcie się rady raz, tam namakacie też odkazy na wszelkie dalsze poskytki, a mimo to mamy też tuż do dalszych poskytków k słuchaniu za was, za młodych a starszych, o tym nam pak nedom po przychodniej hudźbie też dundak wiace powieda.

0: Haj wjele swójbo poda so prózninach dowolowym času na dlešu jizbu, štož može runje za dźeći spěšnje kusk wostudwe być. Može, ale njedobi. Dundak je poki wyzbierał, što možeće přečuo wostudže na dłuch jizbach činić.
1: Holiday, a či nic, štož my chceme, to klinči super. Ale drudy, potom tola tak lohko ne.
2: Vosi bě na dvojich jizbach to dola. Dokal da za vás prozni na dže?
3: My jedžemo do Italske na Gardaze.
4: My jedžemo na Linjanski jizo.
5: My jedžemo na jen vůlky čom na Ida.
6: A tam naše kuzine a kuzenky subu jedu.
7: Tam je muže pua, čoka, haj. A tam die Wille ist dauer.
8: Durch den CM werden so cool schaffen, da werden wir heute in der Wäschung.
2: Italska, Aida, Akko. Wow, da klingt sie wohl gut, ne? Prätatsch tam Scherika, doa, auch zu sehen. So nebel potom, ich hab ein paar Hörtchen, Rika, aber gag doa, das sie treue. Macie kitro cool Idee, so zabieratsch.
9: So ja, ich mein Bratrom, Auto potom, also tschowene, oder Mutter oder Schote oder Sinne. Außer Tonne haben wir doch gestellt, sie wusste oder wer.
10: Ja, sie müssen nachdenken zusammen. Mein Knie hat Rude de Tablet.
11: Muss auch mal Knie suchen.
12: Also Mutter reihe muss, Gottes muss ich sagen, Sami muss Mosli mal in Schule ziehen im Tag. Geil, da geht schnick, schnack, schnuck. Man, aber man ist das Programm und danke. Aber Mami hat gute meine Suchart, dass ich Schule so wohl.
13: Also ja, Husto spielen wir auch schon. Du kannst ja Husto mutschna. Alle Husto ja einfach die Wandler dann.
14: Wir so prozessieren, hat sich Starschen. So am Dschitschern, der Kriene, gleich muss ich schon. Aber du bist Starschen?
2: Jeszcze picie, że to tyle ważne, gdyż ty nie masz nic o kiedzie, nic o piciu, bo ma te najwyższe zachubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to będzie się jeszcze nabity być. Słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzeż on rady rajkać se. A przestałka jest ważna, że się ma nic popuczu hibać, a po niekiego słuchory, raczej po niekiego serbskie, bo filomelo się po nas tyle usta powierza. A po nic nas moskoi tu, może się potem czarę, gdzieś ma nie trzeba tak daleko jeść, albo mamy jedną przestałkę, miejscem gdzieś jeść, czy może jeść uleczyć, że to tak nie napane, że to niekiedy jedność ta jezba.
15: Na kóźe pat mamy moszecy jenu wulku kistu knio w oczy sobu, jara w oblubu ane sute buki kni. Pon mamy też naszą Tony Box sobu, respektywne słuchory, drudy ja też kus przeczytam, mo też jara rady popuczu spiłamy. Haj to jest takie to, że też na zabiera, a pomoże doporuczyć te takie kóźe 2 godziny w zenu przestałku. Porany są najeść, nież to pić, a pon żo dale. A pon jo po nas te taki trik, mestem szecy asy ma kus czuszlić, nież to małke dobre. Po truskalcu, po jabłczku, kus czekolody. A pon jo ten czas, kus kroczy tu oczekania.
2: Po takim szczerunie, że też to dobrych idei usłyszeli. Knihy, Tonyboxu, buki pisak, a słuchatka na przykład. Słuchatka możecie przypodla prajene też super za to wużyć, gdyż się w obsahy z naszej app MDR Serbia naposkacze. Tam, albo też audiotece ARD Sounds, namakacze nasze poskitki za dzieci. A możecie się Filomelosa, Lexia, a samo najnowsze słuchory też deleszczanecz, a sobu do dola zać. Wostaniemy nudom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nową kniwu za buki wudało, dożywie przyrodu wonaryka. A lektorka Janina Mikłoszkuła przeradzi, że tam cyle nowe wiece zonicze.
16: Haj, te cyle drugie słowo, cyle zajmowe, to jest to we mnie zaszczepiło. Ta przekcie tam lucz tak prajene, ryka pampeliszka. To jest tak szikwane, tak niekane, że sobie to we mnie haj zaszczepiło, że chcemy je dalej we swoim słowo składzie używać. Ale te knize są te wszelakie drugie riane zaprzyjecza, a za odkryjcie się cyle jednore stronu po stronę te serbskie słowa, te są dobia zase mina bole wożywić, a te zase używać, to by te najręcze było.
17: A Janina Mikwaszkoła. Chcę ty siście?
14: na dalše nowoski pokazać.
16: Na przykład na te čipne nose, na tu najnowšu kriminalku od Lubine Hajduk Velkovičoje, ale tež to zubolaka može ja tym menšim sobu napuć dać. Abo si pon tak prajene dyšu dolu nekajko přečela na inžeče nimskorečno, tunta može čo pon tu knižku z tej knižky tež přečítač, abo si mesobu přečítač, tu njen sapsi, tunta mo nimsce, ulkotna, umena.
2: Jeliše potom hišče zromadnje nekajkim lesu popuču a zbirače zela, potom doporuči vam Maria Koklina novu pomio ediciju Vokovo zelo.
15: Ja sem tak rec, se znosu a rec všelake informacije. Tak rec tum pokat, tu napolat, de ta rostlina kčeje, de se ona roma, džiđenju namaka, kak se ona vuživa, ha kotra hojenske kaj koščema. Ha tun druj džel jopom šetso tak rec jen recept, što može jen tak rec hotovič z toho zela, z toho rostlina.
14: Netka pak ročo k temi, vos tu da auče. Jeli rade v obrazki lajače, rimuječe, a potom ište malo masaže lubuječe, Potom su masažove kartki, a taki ljubine papjeljenje, to pravo za kofo.
16: A ja zem, može na kože pat serbske rime poskać, svršet. Ja može, tež može jen čitać, može jen hižo raz nešto přečitać a pokazać, to jen šitko na oknu je. A potom vezo tež da začuće, na kribeće, abo na voje, na ruce. So ja nadžijam je jara přijomne, skićen rjane zromadny čas.
2: Masaža skunči so cilj dokładnie potom, gdyż braci k susodnym sedle započne štipać, abo či cilve poprancu zje. Potom je přečestvo ke kunci a najväčší čas za krótku přestavku.

je Monika, mój Bože, ta so zakopne, šitko piwa k jednace. Majka z boka miru bere, a buldo sylče wroto bere, čorna dama zawizda, jednatka je płaciwa.

0: Je to najsławniejsze twarjenje Serbow, Serbski dom Budyżynie. W sredu są domowina Maćica Serbska, a założba za serbski lud Budyżynie 70. narodniny Serbskiego domu na pustowym namieście oswiecili. Oswiecimy je tu, dżęca, też jeszcze raz. Nietko słyszycie kolażu przynoszku z archiwa Serbskiego rozłosa w stawiznach Serbskiego domu.
1: Starsze kapitle tutaj stawizny nie są jenoż stawizny twarzenia, ale zubom nasze, serbskie stawizny, związane ze sposobami. O tym praje się dr Jan Cisz.
2: Bez Jana Anośta Smolerja, bez Michała Hornicha, bez Anośta Muki tutun dom nie by stał. Jan Anoś Smolerja, który na swoją ruku kupił försteres leżomność na lauskich rebiach, a je ją potom dalej dał Macice Serbskie. A w lecie 1897 co położy zakładny kamień. W lecie 1904 potom by się dom dotwarjany. Na świzlach domu byś te napisaj trać drbi serbstwo zaostać, a tyś Bohu czesci a Serbam kłużitki.
1: Aby to w oprawdzie ze wszego z początka serbski dom, natwarzony ze swy ludzie zbieranych tolerowa najgorszą. W czasu mias wojnomaj by dom na lauskich rybiach serbski centrum. Siedwo Maćicy, potom też domowiny Asokowa, dom ze żurlu muzeum kofejonio. A potom przyjdzie doba faszyzma. Dom nie je tutun czas przetrał, jeso w poslednich dniach wojny odpalił. Po wojnie natwari so dom na nowym, nieczyszym miestnie na leżoności, kotuż dosta Maćica w wumienie za miestną przy lauskich rybiach.
3: Nowe srediszto serbskiego żywienia mieje się nastać, a tu już przyjma się so serbska młodzina kratu. Ze zapalom z rumowachu rozwaliny niedyszyje Lessingoweje szule na budyskim pusztowym namieście, gdzieś mieje się so natwarić nowy serbski dom. 4-60 dziwowych brigadów wuczyści tam po łońskich letach twarzczyzny, a wozy się nieriad do skawów we wokolinie Budyżina. Niemale 2 miliona dobrowolnych hodzin serbska młodzina biło jednego leta nadziewa.
4: Potem je młodzina ze serbskich pazlic, jeba jako prynia serbska młodzinska brigada do Budyżina natwarić nowy serbski dom. Dzięca se to lohko prajezuje jeba, kak się wy to domili?
5: Musimo te domili ze z kolesami, ze z hubenymi kolesami, potem się nie są takie kolesa dawali kajś dzięca.
4: Gumy w obrócie?
5: Haj, ha. Kajś okuzę em spotał tam pięć.
4: Drasty nie są byli.
5: Drasty nie są byli.
4: Opacie nie są byli.
5: Opacie nie są byli, kuzę trzeja na trzyjach bejał.
4: Ale nie dziwajcie się, wyście tam byli jako pryni, a się dziwali w odraniach aż do późno wieczora.
5: Haj. Musimo rumwali, cele pucwali, szorstoś prynom dziwy w jednym twarzenu susza.
4: Radzili cele jara ciężkie dziwo, a jakie było? Jecz, jakie było zastanie?
5: Jecz, ja dawał pieco jen hąd, kus gliba.
4: Ale wam jest lubiło, młodzina ze serbskich pazlic, je dostawała potem tytuł, dziwosłowna brigada. Pan Boja, ja sam wam utrumne dziękuję.
3: Rudy Tylich z Pancic, tedy jako szula z Warnocic swoje pruzniny za natwar nowego serbskiego domu w oprowasze.
6: Przeswiedzić nas nie nikto trzeba, to by się za nas samo zrozumliwe, co to czynimy. Bo są byli zaoryny, są wesoły, za serbski dom się nas natwarzyła. Żadne przeswiedzenie trzeba było. Wieczor smo potem w romadzie siedzieli, po prostu przyszli też niekocy nasi uczory, jakaś Paweł Nedo, Mieszkank, Felix Heina. To było stawizny w Serbach, spiewali z romadne spiewy.

0: A skónčnje 24. augusta 1947 běše tak daloko. Kładźeše so zakładny kamień za nowy serbski dom.
1: Wo přichodnich kapitlach se stawizno domuje so husto rečało. Mačica serbska dobiše so rozpuścić, 1906 sa posta so dom dotwari a so přepoda do ludoweho svojstwa. A potom přeurod. Zjednočenske zrečenje njemskiju statu, nowe zakonje, miestru im tež so šo ludowe svojstvo přenže do svojstva zwiaska. Wozrodzena mačica a domovina so hibaš tej serbskeho domudla. Mačica žadaše se 1. oktobra 1960 ročenje vopsedstva. A 1990 praješe Maria Michalkova tedom zaposłanča zjaskoho sejma na prašenje, što da budže se serbskim zjaske sušacim domom.
2: Za mnie jest ważne, że my takie wymienienia szczynimy, że są to domowiny z dziarzy, ale poprom serbskim ludzie z dziarzy. Za mnie boch to też było kus polityczny rozsud.
1: A tutun rozsud są po 20 zakoniach o z tym kwilku trajo stwori. 1905-1990 przepoda zjask Dom Zakski, a to pod wymienieniem, co są w Serbu używa. Mačica a domovina žadašte si dalje do spone ročenje. Dr. Mirčin Fögl, predseda Mačice Srpskeje.
3: My sme nitke cilje blisko tomu, zo so stanje ten srpski dom s vopsedstvom srpskeho tovarstva. My môžeme jedni se to činiť, že je domovina reprezentantka srpskeho živenja, ale nie sú zjednočené srpske tovarstva, zo my ako Mačica ladame za tym, što je najspomožnejšie za tom prenjotne zamier srpského domu, predakým tutn dom má služiť srpskému kulturnému živeniu.
4: Slyšeli jste vurejský přinožku z archiva srpského rozhlasa vo staviznach srpského domu hač do leta 1999 jako přinže tvárenie za so doskončne ročo do srpských rukov. Što srpský dom dženství dzień učenia, tomu so nedom tejšišče vinujeme.

Modlimy so. Knježe Božo, cyłe Twoje chrześcijanstwo zromadzujesz we wulki swójbe. Zwiazani smy przez jatuk cieńcu. A za to so ci dżakujemy. Daj, zobychmy spuznali, štoś nas wiaza. Daj, zobychmy so zromadne zasadzili za to, štoś dziwinju służi. Daj, zobychmy wubokowe wutroby zaczuwali, zo ty nas przez dziwinje przewodzujesz. Smil co nad nami, a pożonuj a zwanuj nas, na naszych puczach z Twojej lubościu. Amen.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Witajo při serbskim programje. Hožo dale w dolnoserbskej rěce Diana Šicová jo za vás při mikrofonie. My dale wježomy serbski nježelski program wird MDR wird gornoserbskich kolego w Budyšinje a planas dajo žinca sledujúce teme. My zwiešimy hošti raz z nimsko-serbskim ansamblom Hožebus. Ansambl jo ważny słup serbskeje kultury w mieście, a wani obstoje letosa 50 let. Mamy zašistče za was wet jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubku, aber ansamblowe cenia mamy, ale wani su hošti dale obstali a majo teke dorost.
1: Potom gledamy do susednieje Sakskeje. Predny tyżyn lejszolskich prozninu jo tam miastem jużo mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taką tradiciju, aż se szulskie zisi na nabożnicki tyżyn zmakają. To bużo jedna tema pla kukojskiego kukawowu żyńca. Planas we Bramborskej są nieco takie prozniny, a toż podajemy se żyńca na spodobny szpacier przez muzykowe żangry. My pożywamy lesze we serskiej muzyce od klasiki aż do popa. Powieści z naszego regiona mamy za was, a boże słowo nie filujo. A net na zachopienku zjemy dzisiaj sobą do gole Jerzyk Jonatan dożywio tam dodom de z jadnym wielką. Po takim mamy pone, a wadmienia to ustrzywanie przed nami, rednie aż z czowy padla.
3: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Zisik Radio! Ojo waś, Zisie Cepastro!
4: Wycerskiego programa!
1: Lube Zisi, w naszych golach we Wóżyce są se wielki zase rozszerili. Poprzewem są wielki lużam na przesiwo płoszne zwierzęta, a nie musimy se ich boić. Bożko ale takie wielkie szkody naporają, gdyż dają się do stadwu wojcu. Aż mają ludzie takie szpatne myślenia a minienia w wielkach, zależy takie na tom, aż grają w bajkach a fabulach przecy zwu rolu. Tak ako ninto. Słuchaj jeszcze raz.
5: Jerzyk Jonatan. Jerzyk Jonatan jo pšeliš dobrošivy jerzyk, dobrošivšego zewšem nieznajom. Cesto gawen przemyslujo we tym, kak by megał swoim przyjaszelam nikaku dobroscynyš. We okognušu razka dwójko przemyslowaš nie treba. Jogo przyjaszeliga pšose jogo przy samym kóždy žen wepemec.
6: Ach, mej luby przyjaciel, nasz małki zase raz niejo gledał, ako jo bygeli ganiał. Przytom jo sobie wieliku żiru do swoje uchacowie, kiże zadrył, by netnie sztabc we tebie trebała, aby megła żiru zase zaszysz.
7: Wielgin rad uchackoła Zuza, abo dem ja żiru net zaszysz. Getu jom to rad a smiejom, by to napszał do rad getował.
5: Jerzyk Jonatan ga jo musał napszałdu żariš ze swejmi sztabcami. Leco rownoż mają jerzyki 1000, a hyšći więcej sztabcu na siebie, je to pla jerzyka Jonatana čošku hinac. Węga jo jużo wiele, kradu wiele swejch sztabcov swejm przyjašelam rozdawał. Ninto jo jomu jużo plich přesvěšil, přeskežu. Se wie. A się to zwierzę tam było luto. Skoro pak jo se to teke rozpowiadało pełszej geli, beżko samo aż ku wielkoju. Ten jo se jaden żyń cewo niedocakane zjawił pla jerzyka Jonatana.
8: Strowim si, szuży znaty jerzyk Jonatan.
4: Som słyšał, aż se přeliš rád vyžonem ja ze svejmi přijašelami. Ja šak tvoju pomoc tak notnje netrebam. Vypakšiu se opřašaš, ljec nebykšiu zemnu pičku se přehežuvaš a přitom se ulisuvaš. Som byl dvojko pedroze a nevim, co jo sem jastem šekno hovgeli čojvo.
7: Njo se razka rozpeje dao, až ho nje se byl. Ale meje godla, belgin rad s tobu pejdu. Žoga co mi?
4: No, až k velikemu duboju se vie. Ako se hulicuje, jo tam zašegnula nova ptaškova familia.
7: Vetom pak ješč nic slyšal njesom.
4: No, vižiš, rovno to godla com s tobu k velikemu duboju.
5: Lipte pak, až ste se udavi na drogu, jo velk chopił swoje wetrze zuby na małego jeżika szczirisz, a se z krzajżu oblizowasz.
7: Tak pak to nie było ugetowane. Co gledynta naraz swoje zuby szczirisz? Som se myślił, aż co my se przechyżuwasz, a se ulicowasz.
4: Paprla pap se przechyżuwasz, a ulicowasz. To ja nieco za bejazniki. Nienty o twoja zledna geżina była. Som skinksnje raz ježekovem je se opetaš. Se ten jadnučki plaketarego šmete zve štapce při ježi neštapil. Se ga je při samem všekne rozdaval, sam vina ježek Jonatan, sam vina. Až dajom se ši njento zezložeš.
7: Kak dem se njento zaščitovaš, kaštola?
4: Som ga gronil, sam vina.
5: A južo je vjek svoju veliku čašnu pazoru miril na ježika Jonatana. Na gluku pak su rovno v tom okognušu přihvatali te uchacki, sarniki, liški, sovy, pšitce a vim jach to hišči. Jim šiknem ga jo dobrošivi ježik Jonatan znuze pomagal. Njento su veni s temi štapcami, Ketareš su vet ježika Jonatana dostali, mecne štapali do vjelkovije keže. Ten jo jano tak zaskokoval, a skencne skoulece se dao na ubegi. Tak su přijašele mytovali dobrošivošć a darnivošć mavego ježika Jonatana. A mje se zda, až su ježikoju Jonatanoju, peca su samo zase štapce narosli. Snaž pak jo teke pebel nekakem kosmetiskem zalonje, žož su jomu jogo felujuce štapce zase zasajžili. Abo, ščo vysnaž niži nikakego ježika, vyžili ketarišnijo žednemiu?

0: RBB Serbski program. Powieści.
1: W Deśnje žiwaju z nowym elanom za swój muzej. W Worycach zamknu muzej Konrada Zusego, a w Borkowach przaszaju bergaju, jak ksie pieniądze udasz. K tomu wiecie a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych powieściach. Spěchowanske towaristwo za muzej w Deśnje ma stare a nowe wiednictwo. Ako novu zastupnu předsedáku su uzvolili Babet Cenkerovu. Cenkerova jo muzej wiele let sama navedovala a jen dale šedně podpirujo. Ako wiednicu towaristwa su zase obkšušili dešanarku Kristinu Klimovu. Towaristwo, komuž słuša uši pežase cvonku, jo za to zgłosiło projekt Kulturelle Ankerpunkte financielnie podpirowaš. Z tym projektom jo muzeju možno przewjazć dalej wszakorake pobytowania za šule, familie a seniore, njegledajuce na skrocenja przez Bokojski amt, kroni Klimova. Muzeumowe powieści přidu teke z Worec. Wo nevestem přichože komputerowego cuze muzeja we Worecach sme južo informirovali. Nin to jo jasne, w septembra budu se tam wrota za gostči zaceniš. Až do końca leta dajo jano hyšči jadnotlive termine za veženja a projekte. To jo ponježele znate cenil předseda Rade muzeumoveje załožby Steffen Markgraf. Jogo załožba wordujo nin to rozpuščona. Zawinujo to masivny brach pieniędzy za muzej. Miesto Worece niebużo muzej znowa wiecie spiechowasz. Hegentag Mieszczańska Bydlińska GmbH. Sobużywa szeria muzeja bużo ninto upowieżone. Akle przed żasyż letami su muzej obnowili. Miazy letami 2013 a 2017 su inwestirowali jednak 7 milionów euro. Rozgrona za zdarzanie muzeja pak bieże dalej. Bokojska gmina dostanio gjarns pieniez, a Bokowarje mogu sobu pestajiš za co jen udaš. Ako informirujo bokojski šota Bernd Ragocki, dostanio jogo vjaz skoro 1,2 milionu euro. Pieniez přidu z vesebnego fonga, na nimski zondervermögen, zvieska, ako se poželu upvašio na komune. Ragocki přose Bokowarje ninto ideje zapodaš. Tožo hyšči až do žasetego augusta. Vosobinski pla šote abo přes mailku pod info@amt-burg-spreewald.de z klucovým slovom Sondervermögen. Z čo pla ochoze a v Luboráske goli duce gledašo se predk. Vet víčego pytaju tam staru municiu. Słuszba za znieszkodnienie wojowarskich sredków, specjalna trupa, bużo duce w nadałku bramborskie policaje. Akcja trajo aż do 6 augusta. A teke wird 4-20 augusta aż do 1-30 oktobra budu przesleżić golnu zimju. Wetom casu mężo bysz, aż nie możesz na waszych najlubszych golnych puszach duce bysz.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Wažny słup serskeje kultury we mjesće. Ten nimsko-serski ensemble Choszebos jo svešio letosa 50-letne obstaše. K tomu su cwonki towaristwa ugetowali jubilejny program a su přepšoseli partnerjo, přijašelo a přizwojšpnych do živadła Pikolo we mjesće. Maria Elikowska-Winklerowa powiedział.
1: Przy żurach jo serska gimnazjastka uwitała gości po starej tradicji.
2: Ja sam imię Jafienbergojc, a ja zdrowim gości z klebom a solu.
1: Pemałem jo se zachopił róż.
3: Ja sam Burczurowa, a ja znaju ensemble wielkim terjem. Ja lubuju terje. Ja se lim na program.
4: Za mjesto je to vegen važno, až tak tovarstvo piša šeš let lujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne, a ze s tim zreživje naše tovarječnosti jo žil našego mjesta.
1: Groni zagronita za serske prašanja v mjeste Ana Kosacojc-Kozelua. We zahadnošti jo založba za serski lud podpirała umiłskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele drugich rejowenskich kubków albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni słyszy dalej, obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miała drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse nawieduje Ensemble Wittleta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen. mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne Programm jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ensembla, fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy Jose ensemble prezentował na żywo. Zachopił ją ze zapustą. Zajmie umiłski ariołański z wielkim elanom su przedstajeli zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a se wie psitom su gelcy drażnili żołcza. Jadnap 15 lat dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do lata 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin rytne. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja sam wyższy moda, ale tam są wyższy mocza była, jo.
1: Jo mnie przeraziła do przedstawienia. Ako powieściły figury, sumieli pupki Reginy Hermanowoje z Lubina, budniki, ludki, nykusa. Kupku Swietlaszka jo nawiedowała Mila Cachariasowa. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawy żywadłowy kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pijedali serskie. A myśmy za przyglądają jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryłanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. programje su we foajeju slidowali gratulacje a redne rozgrona, a Žilojski chor jo ansambloju gratulirował na muzikaliski part sewie.
11: Mir se spodoba sewe program tojobe wjegin lustne, Zajmne, ja som wiżywa filmy, obrazy, reje.
12: To ja był wierzch, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przyjeza, ja mnie nie wiecie, się spodobała, dokolaż, ja by ako wiżywać w kusk.
5: Ako som takie te filmy we Wurejskiej wiżywa, ja som znała szyknych ansamblowych wiedników, kęż su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała, to ja tak rednie zestajone był ten cały program, a ja se żywam Kak dwójko sme tekte te choreografie mieli, a takie choreografie żynca Shireo was, to ja w obszarze wielki napinajuce, super program.
13: Wielki czasny, luszny program, jo, jo. Mir se to, to wielki spodobał.
14: My, jako publikum, myśmy mogli dożywić całą historię ansambla, a to tak rynie pokazane z videami, z filmami, z obrazami, a takie z rozgronom, z cwonkami, a takie z rejowaniem.
0: So gronili Katalin Poradzkojc, Simona Pieczkowa, Katrin Obańscyna, Sabina Zigowa a Willi Guso. Jadna pstogosci jo sledowało przeprzosieniu na jubilej Nimsko-Serskiego Ansambla Hoszebus zachadny tyżyn we Pikulo Żiwadle. Po programie jo ansambl swieszył przy przykusku, a se przypijał z gościmi na to lepsze. Wo jubileju Nimsko-Serskiego Ansambla powierzyła jo Maria Elikowska-Winklerowa.

0: Prědny tyžeń ležojskich prozdnin w Sakskej jo mjastym mimo. W katolskich stronach mają taku tradiciju, aż se šulske žiši na nabožninski tyžeń zmakaju. To jo jedna tema, nento pla kukojskeju kukavovu. A dalej pojžo žinca vo vesebnu sersku vjaz, a to su voklece. Přosim, Fabian a Jan, ulicte nam vece.
1: Dej kukojske kukavje.
2: Nuosči a sprete guski z grnje lužice.
3: Dobre jacor, ljubše sused. Groin raz ja som gano vižel taju smušku mimo bezaš, se to byl zase ty s tvojim klasom.
4: Jo, som zase raz duci był do Worklec, tam smy se zmakali zase z tymi kelasowariami, a Worklecy su napšaudu jana zajmna vjaz, ja som nim to przemyslił, wiele znatych serskich luzi, we tam pychada, abo ma nieco z tyju su cynisz.
3: To mysym raz przemysliłaś, ja by gronił szake spisowaciele, Mikłosz Biedrich Radlubin, Romuald Domaszka, Józef Jakubasz, te szykna jako spisowaciele, ale tylko spichowari serskie literatury, Jakub Herman.
4: Ale tega se nie su szykne we Worklecach narożili.
3: Nie, te su szykne tam umrili, to jo czas na jas.
4: Jaren, kiedyś ja se tam narożił, to jo Michał Hornik, wiegin znaty, duchowny filolog, stawiznar, a teke zawożer a redaktor katolskiego posła.
3: Jan z tych najwięcej uznamnych ludzi, jak Serby są zawsze mieli.
4: Na Woklecach mają taki pomnik, direktnie przy tej kupie, a na tej kupie jo takie riedne nowe zmakaniszczo.
3: Tam widzisz, aż Worklece są pszałe, żyła serska jas.
5: W Woklecach jo nikie w dopasnych latach tylko wyle nastało, tylko żywie na nastało. To są wyle moro słybu szyczane, ten serski duch je upadł rozekczył. My są upadli na dopas omanoście w Woklecach, a to jo dere tak.
4: Sugano przeprosili takie kolipu na zjawną probu.
3: A ja by gronił, my obej smy byli przypadli, a nama jo se obyma skadobali.
6: To by się jara, rana akustika, dzień co wieczor, w utoru tu w Worklecach. Myśmy tuż do hości tu myli, tośmy się jara weseli też, a w opodzie się jara dere zaspiło tu. Hej, to jest takie niedzielskie rańcze piwa, smy się poprom za leca przedozali, tak so jen so spontane te zetka, a pan Roma, gdzie grilluje, krubedu, a jen piw kupie.
7: Abo sandalno bo.
4: No petakiem, jo ideo dosć we Worklecach za szake wiece.
3: A nic jano niento, ale już przed pierwszymi letami so mieli wielicnu ideju w Worklecach. A to za jadnu dniowu wetwardowarniu za stare ludzie.
4: No, ta jo niento tam, że się była ta niegajśna nakupowarnia.
3: Jo, bo my by gronili konzum.
4: A niento mają te ludzie na przodu za się możność se tam zmakać.
3: A to jo derje tak.
8: A za maja możność swójbu, kiedyś lada ja doma jeno koreo, jo, tej mo wotedać, a tej za to, kiedyś tam, co woteda, oder kiedyś tam jo, ja to einfach rynę, tu majno strukturu, a ja widzim, gdzieś to one jo trudę, tej nimo, że ja, jak, kas te woci zybole, ja to jako jedna cele dobra ideja, danka. Fajn.
3: Stop, stop, stop, Jano, co ja tam słyszę wet nowego casnika a RBBA serskiego radia?
4: Aż te tam rozprzawił takie we wszakich wiecach.
3: Graj to jeszcze raz. Niemcom narskiej żogaś, co to spiwali.
4: Na takie we Worklecach na tom jubileum je popszałem, smy dejali pla Hanesa doma spiwasz. Na zjawnu próbu Hanes, ktery się rono nieco ulicował. Ale pęcu gronili, to jo samski termin. Pejście sobie k nam, a Hanes jo gronił żeren problem.
3: A co ga jo pęta szefina, ta Ewa pęn gronila?
4: No, słuchaj.
5: Te 5 lat są tak, co so kids minęli, że nie mogę wierzyć, że są 5 lat na nimo. A ja mam jen dobre otwórstwo, że ja sam ty się pszała, że ten dom za zromadność, za wies, za ludzi, a o sebe, za sarskich seniorów, a to se ja muszę z momentu na jednym dobrym puczu.
4: A cały tydzień, jo taki był nabożniński tydzień w serskich wesadach, taki se wie plan nas w Pańczycach Kukowie.
3: A ja som widźel, a šukne žiši jo maju riednu dopomnjenku na to.
7: Musmo dobili si še jen bio t-shirt uzat. Pon su one nam jen logo na čisčeli. Tun logo jo Štěpán Hanuš dizajnoval. Prytku ste Move It Like Mose. A zade parku havetem a jo špicka naše cokve. A spode to ste nabožny tyžen RKW.
4: A Fabian, vecom, co mi popšovem, přiduce mjasecu se rozgranjaš.
3: To som jednok zmakal. Sluchaj raz.
9: Nej, ono so ledma nicht in Ženi.
1: Die Kukojske Kukavje.
2: Nuosči a sprete guski z Grnje Lužice.
0: Nin som ale narska, voco žo pšiduce raz pla naše ju Kukojske ju Kukavovu. Zamjasec zasi. A s tym lube pastro do Grnje Lužice.

SWD. Serbski program. Serbski program. Tema. Prědnu veliku gorcotu smy letosa juž přetrali a juž stupaju temperatury zase nad čižasća stopnjami. Cas se v chvotku schovaš a pičku se domyslíš do zahradnosti. Upytali smy drogostku z našego rozkvosowego archiva. My pežewamy nento leše w serskej muzice, wet klasiki aż do popa, a słyszymy pasujúce básnie k tomu.

Gore dowe zagonate, płodna zemja smugata, rowne pola zybulate, złota Boža zagroda. Wocko puła zradowane, przez was pola žognowane. Lieše sarskej muzice.

Ja, der Getterstein spiel, jos Oratoria Schnee. Spiewał jo Paul Schouter, a k tomu so grali Lubnojske Zeleznicarje. Po takim jużo jasuša interpretacja Kocorowego oratoria. Ale som ga wam dege zlubiwa, aż wuchwalimy sebie liszojski cas žinca od klasiki aż do popa. A pop ga nie woznamienio nic drugiego ako popularna muzika. A to nasza jasowa anka jo. Teke przyduca aria z opery Smertnica jo przykład za popularność sarskeje umiewskeje muziki. Sveščo, kak švicavki du, spivate Ingrida Naglova a Roža Marija Šenkarjova.

Erika Janowa. Nareju. Gingawa, gingawa, wise woko cownika. Cownik, ty dejś poustaš, cechojec, anku sobu braš. Łožicka, łožicka, ponias cown do daloka. Přez velike jazoro, nareju hin, anka co. Ancecka, ancecka, rejuj až do běvek dňa. Kaž muzika zajuska, podlietujo bantava.

z ugledom na trajdowe žni a na se bližece kokoty najsach. Skońcujo se tošto usčevanje z našego archiva z lieta 1900, styri a 1900. Zestajiła jojen Krista Brantowa. Basnje recitirował jo Juri Koch.